0: fiori.
1: Nell'Unione Europea una persona su 1000 usa una lingua dei segni come prima lingua. E sì, diciamo una lingua dei segni perché non esiste un unico sistema universale. In tutta l'Unione si contano attualmente 29 lingue dei segni nazionali riconosciute. A usarle non sono solo le persone sorde o ipoudenti, ma anche le persone udenti per comunicare con la famiglia o gli amici. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questa diversità linguistica e culturale, le Nazioni Unite hanno indetto una giornata internazionale delle lingue dei segni, che si tiene ogni anno il 23 settembre.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo delle lingue dei segni nell'Unione Europea e di cosa fa il Parlamento Europeo per preservarle e promuoverle.
1: Le lingue dei segni sono ricche e varie, ma soprattutto sono lingue a pieno titolo, che non ricalcano le lingue parlate. Ognuna ha la sua grammatica, il suo vocabolario e la sua sintassi, ed è strettamente legata alla comunità e alla cultura in cui si è sviluppata. Ad esempio, la lingua dei segni italiana è utilizzata in Italia ed è diversa da quella che si usa in Francia. Ci sono anche paesi che hanno due lingue dei segni distinte. Il Belgio, ad esempio, ha sia la variante fiamminga che quella franco-belga.
2: Le lingue dei segni variano in base al paese, alla regione, alla fascia di età e persino al contesto sociale. Vengono usate non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come forma di espressione culturale, identitaria e artistica. E proprio come le lingue parlate, possono essere raggruppate in famiglie linguistiche. Due lingue dei segni diverse possono presentare somiglianze, ma non saranno mai identiche. Ad esempio, chi usa la lingua dei segni tedesca capirà più facilmente la lingua dei segni austriaca o neerlandese, ma avrà più difficoltà a comprendere quella greca.
1: Come abbiamo già detto, nei 27 paesi dell'Unione si contano 29 lingue dei segni nazionali. Il Lussemburgo usa una propria variante della lingua dei segni tedesca, mentre altri paesi, come la Finlandia e l'Estonia, ne riconoscono più d'una. La Finlandia, infatti, ha sia una lingua dei segni finlandese sia quella finnico-svedese, mentre l'Estonia ha sia quella estone che quella russa.
2: Un elemento particolarmente interessante è che le persone sorde provenienti da paesi diversi spesso riescono a comunicare in modo efficace anche se non usano la stessa lingua dei segni. Ad esempio, quando una persona sorda che viene dalla Francia ne incontra una che viene dalla Polonia, sebbene usino lingue diverse, è comunque probabile che troveranno rapidamente un modo per comunicare utilizzando segni, gesti ed espressioni facciali comuni. La stessa situazione sarebbe invece molto più problematica per due persone udenti che non parlano alcuna lingua comune.
1: Al mondo non esiste una lingua dei segni universale, ma l'idea di svilupparne una ha preso piede in particolare a partire dal 1951, anno in cui è stata istituita la Federazione Mondiale dei Sordi. La lingua dei segni internazionale è un sistema di comunicazione utilizzato in contesti plurinazionali come conferenze e riunioni, ma non è una lingua completamente standardizzata o formale. Non ha una grammatica né un vocabolario fissi e si basa su gesti e segni condivisi. E sul contesto. È una lingua che ricorre ai segni più universalmente riconoscibili e che cambia forma a seconda della regione. Ad esempio, nelle sedi dell'Unione Europea, i segni più utilizzati sono quelli diffusi nei paesi dell'Europa occidentale, ma nei contesti asiatici o africani si usano spesso varianti diverse.
2: È importante sottolineare che la lingua dei segni internazionale non sostituisce le lingue dei segni nazionali, né gode dello stesso status giuridico. Ciononostante, a livello sia dell'Unione che internazionale, la domanda di interpretazione in questa lingua è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, soprattutto in occasione di riunioni ed eventi ad alto livello. Questo aumento riflette la crescente mobilità e partecipazione delle persone sorde e ipoudenti in tutta Europa ed evidenzia la necessità di strumenti di comunicazione inclusivi.
1: In tutto ciò, qual è il ruolo del Parlamento europeo? Il Parlamento garantisce che le sue discussioni, in plenaria, siano accessibili nella lingua dei segni per i deputati che ne fanno domanda. Nel 2016 ha approvato una risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, in cui ha riconosciuto le differenze tra i vari paesi dell'Unione in termini di disponibilità e qualità dell'interpretazione nella lingua dei segni. Nella stessa risoluzione si è anche detto favorevole a garantire l'interpretazione nella lingua dei segni internazionale in tutte le sessioni plenarie.
2: Ma non è tutto. Il Parlamento ha anche sottolineato l'importanza di avere interpreti di lingua dei segni qualificati e professionisti e ha chiesto il riconoscimento ufficiale delle lingue dei segni nazionali e regionali sia a livello degli Stati membri che dell'Unione. Infine, i deputati hanno incoraggiato i singoli paesi a includere l'insegnamento delle lingue dei segni nei programmi scolastici e a promuoverne l'apprendimento proprio come fanno per le lingue straniere. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza delle lingue dei segni, aumentarne l'uso e promuovere una maggiore inclusione linguistica e sociale.
1: Il Parlamento ha anche adottato una risoluzione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in cui ha sottolineato il loro diritto ad avere accesso all'informazione e alla comunicazione attraverso formati e tecnologie accessibili e adeguati ai diversi tipi di disabilità, comprese le lingue dei segni. I deputati hanno quindi invitato la Commissione a prendere le misure necessarie per far sì che le leggi europee sull'accesso all'informazione e alla comunicazione siano applicate nella pratica.
2: Nel settembre 2024 l'Unione Europea dei Sordi, che è l'unica organizzazione sovranazionale a rappresentare le persone sorde e le associazioni di tutti i 27 Paesi membri a livello europeo, ha pubblicato un documento di posizione intitolato «Le lingue dei segni nazionali come lingue ufficiali dell'Unione Europea». Questo documento chiede che le 29 lingue dei segni nazionali siano riconosciute come lingue ufficiali dell'Unione al pari delle attuali 24 lingue ufficiali parlate e sottolinea che la sua politica di multilinguismo obbliga l'Unione a rispettare la diversità linguistica e culturale e a prevenire la discriminazione linguistica.
1: La diversità linguistica e il multilinguismo sono valori fondamentali dell'Unione Europea. Nonostante i grandi passi avanti nella promozione e nella protezione del suo ricco panorama multilingue, di cui anche le lingue dei segni fanno parte, resta ancora molto da fare per garantire il pieno riconoscimento di queste lingue e l'accessibilità in tutte le comunità e in tutti i settori.
2: Per favorire un'informazione accessibile a tutti, Europarl Radio mette a disposizione la trascrizione di ogni suo podcast. L'obiettivo è di garantire che le persone sorde, ipoudenti o che comunque hanno bisogno di una trascrizione possano rimanere informate sulle attività del Parlamento europeo. Offrendo contenuti in un linguaggio chiaro e accessibile, il Parlamento contribuisce a promuovere un dialogo pubblico inclusivo e avvicina l'informazione ai cittadini di tutta Europa. Perché sostenere la diversità linguistica e la parità di accesso alla comunicazione significa costruire un'Europa più inclusiva per tutti.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
0: Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów na świecie. Jest w niej wiele różnorodnych miast i miasteczek, które są głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i społecznej. Jednak miasta są często przeludnione, a to ma znaczny wpływ na jakość życia. Dla Unii Europejskiej mobilność miejska, czyli możliwości poruszania się w miastach, jest najważniejszym aspektem włączenia społecznego i kluczowym czynnikiem dobrobytu obywateli. Dlatego chcę stworzyć inteligentniejsze i bardziej zrównoważone systemy mobilności w miastach. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy o ekologiczniejszej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej w całej Europie. Bardziej zrównoważone podejście do mobilności miejskiej jest konieczne, aby obniżyć emisyjność transportu i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednocześnie dzięki temu podejściu można stworzyć systemy mobilności miejskiej, które są opłacalne i przyjazne dla środowiska oraz sprzyjają włączeniu społecznemu. W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nowe unijne ramy mobilności miejskiej. Wytyczają one kierunek rozwoju transportu w miastach i miasteczkach Unii Europejskiej. To kompleksowy plan działania, który ma zmienić sposób, w jaki poruszamy się w miastach. Zgodnie z nim miejskie środki transportu powinny być ekologiczniejsze, bardziej cyfrowe i odporne. Plan ten ma pomóc miastom osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku. Wspieranie zrównoważonego transportu jest najważniejszym elementem unijnych ram mobilności miejskiej. Dlatego Unia zachęca, aby chodzić pieszo, jeździć na rowerze i korzystać z transportu publicznego zamiast jeździć samochodem. Te możliwości poruszania się mają być bardziej dostępne i niezawodne. Dzięki temu ludzie będą wybierali je zamiast mniej zrównoważonych środków transportu. W ramach mobilności wskazano również, jak ważną rolę w mobilności miejskiej odgrywa cyfryzacja. Technologie cyfrowe można bowiem wykorzystywać, by usprawniać zarządzanie ruchem, zmniejszać korki i zwiększać wydajność transportu publicznego. Dodatkowo ramy mają ułatwić korzystanie z usług mobilności współdzielonej, np. systemów wypożyczania rowerów czy samochodów. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów na drogach. Innym ważnym elementem ram jest odporność. Unia Europejska chce zagwarantować, że miasta będą przygotowane na wszelkie zakłócenia i będą mogły na nie reagować. Chodzi na przykład o ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianą klimatu czy kryzysy takie jak pandemia COVID-19. Aby osiągnąć taką odporność, należy opracować plany awaryjne i inwestować w odpowiednią infrastrukturę. Nowe unijne ramy mobilności miejskiej obejmują też włączenie społeczne. Mobilność miejska powinna być dostępna dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich wieku, stopnia niepełnosprawności czy sytuacji finansowej. Transport publiczny ma być więc dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz mniej zamożnych grup społecznych. Kolejnym ważnym elementem unijnych ram mobilności miejskiej jest finansowanie. Unia Europejska zapewnia wiele możliwości finansowania, za pomocą których wspiera miasta w realizacji projektów dotyczących mobilności. Środki te pomagają miastom wdrażać innowacyjne rozwiązania, np. autobusy elektryczne czy inteligentne systemy zarządzania ruchem. Weźmy na przykład belgijską Gandawę. Dzięki finansowaniu unijnemu miasto to zrealizowało projekty mające wspierać zrównoważoną mobilność. Powstały tam na przykład strefy niskiej emisji i rozbudowano infrastrukturę rowerową. W rezultacie znacznie zmniejszył się ruch samochodowy oraz poprawiła się jakość powietrza w mieście. Od 2002 roku w połowie września Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Mobilności. Podczas tego tygodnia promuje czystą mobilność i zrównoważony transport miejski. Ma to poprawić zdrowie publiczne i jakość życia obywateli. Wydarzenie to ma zachęcić miasta i miasteczka w całej Europie do wdrażania i promowania zrównoważonych środków transportu. Mieszkańcy mogą też wtedy wypróbować sposoby przemieszczania alternatywne dla samochodów. Inicjatywa ta nie tylko edukuje o zaletach bardziej zrównoważonej mobilności. Zachęca też obywateli do działania i zaangażowania w życie społeczności. Przez 7 dni miasta organizują liczne akcje, takie jak przejażdżki rowerowe czy dni bez samochodu. Mieszkańcy mogą też wziąć udział w warsztatach z planowania przestrzeni miejskiej i poznać zalety transportu publicznego. Jest to tydzień pełny innowacji, podczas którego wszyscy biorą udział w tworzeniu przyjaźniejszej przestrzeni miejskiej. Przez ostatnie 20 lat Europejski Tydzień Mobilności organizowało coraz więcej miast. Obecnie każdej jesieni odbywa się w ponad 3000 małych, średnich i dużych miast europejskich. Jednym z najważniejszych sukcesów Europejskiego Tygodnia Mobilności jest wdrożenie stałych środków, które mają usprawnić mobilność miejską. Na przykład w 2023 roku wiele miast zaczęło stosować rozwiązania w dziedzinie elektromobilności oraz inteligentne technologie transportowe. Oto przykład takiego sukcesu. Stolica Słowenii, Lublana, jest pionierem w zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasto to od wielu lat bierze udział w Europejskim Tygodniu Mobilności. Dzięki temu wprowadziło duże zmiany w swojej przestrzeni miejskiej. rozbudowało strefy dla pieszych, ulepszyło sieć transportu publicznego oraz zachęcało do jazdy na rowerze jako zrównoważonym środku transportu. Wysiłki te opłaciły się i w 2016 roku Lublana otrzymała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Jakość powietrza w mieście polepszyła się, a mieszkańcy cieszą się wyższą jakością życia. W maju 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych unijnych ram mobilności miejskiej. Podkreślił w niej, że na obszarach miejskich należy wprowadzić bardziej zrównoważone, wydajne i dostępne systemy transportu, które podniosą jakość życia w Unii Europejskiej. Zwrócił też uwagę na to, że mobilność miejska musi opierać się na inteligentnych, sprzyjających włączeniu społecznemu, przystępnych cenowo, konkurencyjnych, zrównoważonych oraz multimodalnych rozwiązaniach w zakresie transportu. Dzięki temu będzie można osiągnąć unijne cele gospodarcze, środowiskowe, cyfrowe oraz dotyczące zdrowia. Rozwiązania te obejmują transport publiczny, aktywną mobilność, np. chodzenie na pieszo czy jazdę na rowerze, oraz rozwiązania w dziedzinie mikromobilności, np. hulajnogi elektryczne. Choć miasta odniosły już wiele sukcesów w dziedzinie zrównoważonego transportu, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Muszą walczyć z korkami i zanieczyszczeniem powietrza oraz więcej inwestować w infrastrukturę. Aby miasta i miasteczka mogły się rozwijać, muszą ze sobą współpracować. Konieczna jest też również współpraca decydentów politycznych i obywateli. Podniesie to komfort życia w miastach i sprawi, że będą one przyjaźniejsze dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Jak zgłosić się do Europejskiego Korpusu Solidarności? Promowanie integracji europejskiej, zachęcanie obywateli do głosowania i rozwiązywanie lokalnych problemów to jedne z priorytetów polityki europejskiej. Słyszymy o nich bez przerwy, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Dla większości z nas, a szczególnie dla osób młodych, są to dość odległe i nieuchwytne tematy. Komisja Europejska dokłada starań, by skuteczniej docierać do młodego pokolenia. W tym celu przekształciła dawny wolontariat europejski w Europejski Korpus Solidarności. Program, który ma zwiększyć udział młodych w kształtowaniu Europy. Europejski Korpus Solidarności angażuje młodych ludzi, łączy ich i wzmacnia ich pozycję. Była europosłanka Michaela Szojdrowa w taki sposób wyjaśniła, jak inicjatywa ta aktywizuje młodych obywateli.
4: Ten program ma przede wszystkim zachęcać młodych ludzi i organizacje do działań solidarnościowych, głównie wolontariatu. Pozwoli uczestnikom zdobyć doświadczenie i rozwinie ich aktywną postawę obywatelską.
3: To jednak nie wszystko. Europejski Korpus Solidarności obejmuje także projekty pomocy humanitarnej. Wolontariusze mogą teraz działać nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Były komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Nowrecic, uważa, że to ważny krok.
5: W czasach rosnącej niezgody i pogłębiających się różnic kulturowych między krajami i społecznościami, to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy scementować i rozwijać to, co już wypracowaliśmy. Wprowadzamy jedną istotną zmianę. Będziemy oferować wsparcie dla wolontariuszy w projektach dotyczących pomocy humanitarnej. To może być pierwszy krok do stworzenia światowej społeczności wolontariuszy.
3: Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz od 18 do 30 lat, możesz zgłosić się do udziału w projektach w ponad 60 państwach i terytoriach. Projekty są pogrupowane geograficznie, tematycznie i według daty rozpoczęcia. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz rozwiązać quiz. Dzięki niemu znajdziesz inicjatywy odpowiadające Twoim zainteresowaniom. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możesz zgłosić się do udziału w wolontariacie, projektach solidarnościowych i projektach w zakresie pomocy humanitarnej. W tych ostatnich obowiązuje wyższy limit wieku – 35 lat. Opisy inicjatyw zawierają informacje o dacie rozpoczęcia, czasie trwania projektu i terminie składania wniosków. Dowiesz się z nich także, jakie są kryteria przyjęcia, wymagane umiejętności i oczywiście, na czym dokładnie polegają zadania wolontariuszy. Do zgłoszenia trzeba zwykle dołączyć dwa dokumenty. CV, w którym możesz opisać nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także swoje pasje i działania, w które się angażujesz, oraz list motywacyjny, w którym wyjaśnisz, dlaczego dany projekt do Ciebie przemawia. Elena Degan, koordynatorka programu Europejskiego Korpusu Solidarności, podkreśliła, jak ważne jest uczenie się pozaformalne.
4: Warto skupić się na liście motywacyjnym. W przypadku wolontariatu nie jest wymagane duże doświadczenie zawodowe, natomiast liczy się motywacja do działania na szczeblu europejskim. Pasje, doświadczenia w działaniach grupowych czy zainteresowania są niekiedy ważniejsze niż to, jaką się wykonywało pracę.
3: Po zebraniu zgłoszeń organizacje skontaktują się z wybranymi kandydatami. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której poznasz szczegóły dotyczące projektu. Dowiesz się, jakie będą warunki pracy, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, na jaki zwrot kosztów podróży możesz liczyć, jakie są wymagania wizowe, a także gdzie będziesz mieszkać. Kiedy poznasz wszystkie szczegóły i zdecydujesz się na udział w projekcie, Twoja przygoda oficjalnie się rozpocznie. Możesz liczyć na wsparcie tzw. wolontariackiej sieci bezpieczeństwa. Sieć ta składa się z organizacji i ludzi, którzy pomagają wolontariuszom na wszystkich etapach. W ramach sieci wsparcia organizacja wysyłająca z Twojego kraju pomoże Ci się przygotować, przeszkoli Cię i zatwierdzi projekt. Organizacja przyjmująca powita Cię na miejscu, zapewni Ci zakwaterowanie, posiłki, kieszonkowe i zwróci koszty podróży. Miejscowy mentor pomoże Ci odnaleźć się w nowej kulturze i poradzić sobie z wyzwaniami. Agencja Krajowa będzie czuwać nad całością projektu i sprawdzi, czy spełnia on normy Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz liczyć na ich pomoc. Wolontariusze pracują zwykle od 30 do 38 godzin tygodniowo. Praca to jednak nie wszystko. Liczy się także Twoje doświadczenie. Uczestnicząc w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności, w pełni zanurzysz się w lokalnej kulturze. Poczujesz się częścią zarówno europejskiej, jak i lokalnej wspólnoty wartości. Potrzebujesz pomocy w nauce języka? Żaden problem. Dostaniesz dostęp do darmowych kursów online wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej. Aby szybciej się zadomowić i wynieść z programu jak najwięcej, otrzymasz wsparcie zarówno w trakcie szkolenia wprowadzającego, jak i podczas oceny śródokresowej. Na szkoleniu wprowadzającym poznasz innych wolontariuszy. Otrzymasz od nich wsparcie i rady, jak odnaleźć się w nowym miejscu. Ocena śródokresowa to okazja, by zastanowić się nad swoją pracą, podzielić się doświadczeniami i zaplanować następne kroki. Ma wspomóc Twój rozwój osobisty i zawodowy. Dla niektórych wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności to dopiero początek. Tak było w przypadku Adriana Kobo. Doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu pomogło mu dostać się na staż w Parlamencie Europejskim.
5: To wspaniałe, że ludzie angażują się w wolontariat z tylu różnych powodów. Nieważne, czy planujesz zgłosić się do kolejnego projektu, ubiegać się o stypendium dla doktorantów, czy po prostu robisz sobie rok przerwy, żeby przewietrzyć głowę. Niezależnie od motywacji, wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności da Ci satysfakcję. Co ważne, zdobędziesz informacje i kontakty, które pozwolą Ci zrealizować Twoje plany. Uważam, że to doskonała okazja, by poznać nowe środowiska i miejsca i nawiązać kontakty, by zyskać nową perspektywę, poszerzyć horyzonty. I to chyba najważniejsze.
3: Udział w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności to więcej niż wpis w CV. Dla Carmen Sanz wolontariat w Chorwacji był impulsem do rozwoju.
4: To była przede wszystkim podróż w głąb siebie. Poznałam lepiej swoją branżę, ale też przekonałam się, co lubię robić. Kiedyś panicznie bałam się wystąpień publicznych. Teraz je uwielbiam. Przezwyciężyłam tremę na dobre. Skoro byłam w stanie uczyć chorwackich nastolatków hiszpańskiego, to poradzę sobie z każdym wyzwaniem. Ten wyjazd wiele mi dał. Nabrałam pewności siebie. Uważam, że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować nowych rzeczy.

0: passate le elezioni, deputati e deputate assumono vari ruoli. Possono diventare presidente del Parlamento, entrare a far parte di una commissione o anche diventare osservatori, una funzione meno nota ma comunque importante. In questo podcast vedremo più da vicino cosa significa essere un osservatore per capire chi può farlo e quali sono i suoi compiti.
1: Le elezioni sono alla base di ogni democrazia e l'osservazione elettorale è un modo per garantire che si svolgano in maniera equa, libera e democratica. Il Parlamento europeo contribuisce a questo processo inviando le sue delegazioni a osservare le elezioni in diversi paesi, su invito delle autorità nazionali.
0: Il Parlamento monitora le elezioni nei paesi al di fuori dell'Unione fin dal 1994. Una volta ricevuto l'invito, la delegazione del Parlamento svolge la sua missione di osservazione elettorale in stretta cooperazione con il Consiglio europeo, la Commissione europea e altre istituzioni internazionali. Negli ultimi 20 anni l'Unione ha inviato oltre 200 missioni di osservazione elettorale in circa 75 paesi.
1: Attualmente il Parlamento manda fino a 12 delegazioni all'anno a monitorare le elezioni in tutto il mondo. Queste delegazioni si uniscono a missioni a più lungo termine già in corso, guidate dall'Unione Europea o dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, che appartiene all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
0: Il ruolo del Parlamento in queste occasioni è cruciale. Ogni missione di osservazione elettorale dell'Unione è guidata da un deputato, nominato osservatore capo dal vicepresidente della Commissione europea.
1: Le delegazioni sono solitamente composte da 7 deputati appartenenti a diversi gruppi politici. Trascorrono circa 4 o 5 giorni sul posto per incontrare le autorità locali, i partiti politici, le ONG e altri osservatori. Durante le elezioni osservano l'apertura e la chiusura delle urne, le operazioni di voto e lo spoglio nei seggi elettorali e in altri luoghi. Infine partecipano anche a una conferenza stampa per presentare le loro conclusioni preliminari.
0: Siccome i deputati hanno un'esperienza diretta del processo elettorale, ne conoscono bene le sfide e le particolarità. Questo dà loro una prospettiva unica e li aiuta a monitorare il processo in modo efficace. Inoltre, la loro presenza aumenta la visibilità e la legittimità delle missioni di osservazione.
1: Naturalmente, durante queste missioni i deputati si attengono a un rigoroso codice di condotta. Devono evitare i conflitti di interesse, non possono interferire con il processo elettorale e non possono fare commenti sui candidati o sulle questioni politiche se non dopo la conferenza stampa ufficiale. Così si garantisce che le loro osservazioni siano imparziali e credibili.
0: Ad esempio, nel 2023 la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea in Zimbabwe ha riscontrato irregolarità nell'attuazione del quadro giuridico del paese. Infatti, sebbene ci fosse una base giuridica adeguata per svolgere le elezioni secondo le regole internazionali, gli elettori si erano trovati in una situazione di incertezza e il clima elettorale era intimidatorio. L'ex eurodeputato e osservatore capo Fabio Massimo Castaldo ha spiegato che, pur avendo ricevuto l'autorizzazione ad assistere al processo elettorale, la missione era stata ostacolata. Castaldo ha poi sottolineato la necessità di introdurre miglioramenti significativi per far sì che il Paese possa soddisfare in futuro gli standard elettorali regionali e internazionali.
1: Le missioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo servono a sostenere e a promuovere la democrazia in tutto il mondo. Il loro scopo principale è aiutare i paesi a tenere elezioni eque, libere e democratiche, analizzando i processi elettorali e formulando valutazioni indipendenti e imparziali.
0: Per saperne di più sulle altre cariche e funzioni al Parlamento europeo, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Woda jest niezbędna do życia. Dzięki niej istnieją ekosystemy, a ludzie mogą uprawiać ziemię i zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. Jednak chociaż woda jest tak ważna dla społeczeństwa, problem zanieczyszczenia wód jest poważnym wyzwaniem na całym świecie. Ścieki przemysłowe, spływy z terenów rolnych i zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi pogarszają stan zbiorników wodnych. Prowadzi to do poważnych problemów ekologicznych i zdrowotnych. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku poruszamy temat, który dotyczy nas wszystkich. Zanieczyszczenie wód i działania Unii, aby przywrócić nasze rzeki, jeziora i morza do dobrego stanu. Zanieczyszczenie wód ma różne przyczyny. Zakłady przemysłowe często odprowadzają chemikalia bezpośrednio do rzek i jezior. Nawozy i pestycydy stosowane w rolnictwie spływają do cieków wodnych. Woda z kanalizacji deszczowej z obszarów miejskich spływa do rzek, a wraz z nią pozostałości paliw, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia. No i oczywiście plastik. Ma on szkodliwy wpływ na życie morskie i rozpada się na drobiny mikroplastiku, których już pełno w naszych systemach wodnych. Te zanieczyszczenia zaburzają ekosystemy wodne, szkodzą dzikiej przyrodzie i poważnie zagrażają zdrowiu ludzi. Zanieczyszczona woda może powodować choroby, skażenie żywności i zmniejszać różnorodność biologiczną. Unia wprowadziła kilka ważnych strategii i inicjatyw, które mają poprawić jakość wody. Najważniejszą z nich jest ramowa dyrektywa wodna. Przewiduje ona, że wszystkie wody w Unii powinny być w dobrym stanie ekologicznym i chemicznym. W dyrektywie określono, jakie substancje zanieczyszczające są największym powodem do niepokoju i stwarzają znaczące ryzyko. Ustanowiono też odpowiednie normy, by zapobiegać nadmiernemu zanieczyszczeniu. Kraje Unii muszą kontrolować obecność tych substancji w swoich zbiornikach wodnych. Ramowa dyrektywa wodna z 2000 roku to główny akt prawny dotyczący ochrony wód w Unii. Zachęca ona sąsiadujące z sobą kraje, aby razem zarządzały wspólnymi rzekami i zbiornikami wodnymi. Kolejnym elementem unijnej strategii walki z zanieczyszczeniem wody jest dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Ścieki komunalne są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia wody. Przepisy unijne przewidują, że należy je odpowiednio zbierać i oczyszczać. Ścieki komunalne zawierają materię organiczną, szkodliwe chemikalia, zanieczyszczenia z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego, a nawet mogą być skażone bakteriami i wirusami. Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych ma chronić środowisko przed szkodliwym wpływem ścieków komunalnych i przemysłowych. Określa ona, jak należy zbierać, oczyszczać i odprowadzać ścieki komunalne. Kraje Unii mają zadbać o to, by wszystkie aglomeracje spełniały te normy. Unia wspiera też finansowo różne inicjatywy. Służy temu program LIFE, unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Finansowane projekty muszą być w pełni zgodne z kilkoma najważniejszymi strategiami i dyrektywami unijnymi, takimi jak Unijna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej na okres do 2030 roku, Ramowa Dyrektywa Wodna i Rozporządzenie o Odbudowie Zasobów Przyrodniczych. Z programu LIFE sfinansowano na przykład projekty, które usprawniają oczyszczanie ścieków komunalnych. Zmniejszyło to zrzut szkodliwych substancji do rzek i jezior. Wreszcie, co nie mniej ważne, my jako jednostki również możemy pomóc chronić nasze wody. Wystarczą proste działania. Zużywajmy mniej plastiku, prawidłowo segregujmy niebezpieczne materiały i stosujmy inne praktyki, które pomogą utrzymać czystość naszych wód. Kampania WaterWise EU ma uświadomić ludziom, że musimy dbać o nasze zasoby wodne. Pokazuje, jak bardzo eksploatowane są systemy wodne w Europie i że może prowadzić to do niedoborów wody. Dlatego powinniśmy prowadzić zrównoważoną gospodarką wodną. Dbajmy o nasze wody. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: At the beginning of October 2024, the European Parliament published the results of the first Eurobarometer survey since the European elections. According to the findings, people in the EU are concerned about the cost of living and the economic situation. In this podcast from the Europe and Me series, we'll find out more about Parliament's 2024 EU post-electoral survey.

Tytuł zwycięskiego artykułu brzmiał: Pod uśpionym okiem władz, wyłączone kamery i śmierć w najciemniejszych głębinach Morza Śródziemnego. Wspólne dochodzenie prowadziło greckie Centrum Dziennikarstwa Śledczego Solomon we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Forensis, niemieckim nadawcą publicznym ARD i brytyjskim dziennikiem The Guardian. Dziennikarze ujawnili, że największa w ostatnich czasach katastrofa statku z migrantami była konsekwencją działań greckiej Straży Przybrzeżnej. Ujawnili także niespójności w oficjalnych relacjach władz greckich. Dziennikarze przeprowadzili ponad 20 wywiadów z osobami ocalałymi z katastrofy. Przeanalizowali także dokumenty sądowe oraz materiały źródłowe Straży Przybrzeżnej. Ujawnili, że nie podjęto odpowiednich działań ratunkowych oraz zignorowano propozycje pomocy. Z zeznań osób ocalałych z katastrofy wynika, że łódź zatonęła, kiedy grecka Straż Przybrzeżna próbowała przyholować ją do brzegu. Grecka Straż Przybrzeżna zaprzeczyła, jakoby podjęła próbę holowania łodzi. Organizacja Forensis opracowała symulację wydarzeń tej tragicznej nocy za pomocą trójwymiarowego modelu łodzi. Wykorzystała w tym celu dane z dziennika pokładowego Straży Przybrzeżnej, a także zeznania kapitana jej statku. Do opracowania symulacji posłużyły także dane z przelotów samolotów i dane o ruchu morskim, jak również obrazy satelitarne i materiały audiowizualne z pobliskich statków oraz inne źródła. Odbierając nagrodę w imieniu zwycięskiego konsorcjum, Iliana Papangeli z Solomona powiedziała: Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby ocalałe i ludzie, którzy stracili bliskich i przyjaciół w katastrofie statku, zyskają należne uznanie i że śmierć tych ludzi nie pozostanie niezauważona i nie będzie bezkarna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski nadal będzie wiernie trwać przy rodzinie Daphne, po stronie poszukiwaczy prawdy, po stronie sprawiedliwości i niezależnego dziennikarstwa. Domagaliśmy się odpowiedzi. Analizujemy, stanowimy prawo. I nadal będziemy uchwalać odpowiednie akty prawne, aby nasza wspólna Europa była przestrzenią, w której dziennikarze mogą pracować wolnie od strachu, nękania, przemocy i morderstw. Nagrodę wręczono już po raz trzeci. Jej celem jest wyróżnienie wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej. Nagrodę ustanowiono ku pamięci Daphne Caruany Galizi, maltańskiej dziennikarki, blogerki i działaczki antykorupcyjnej, zamordowanej w 2017 roku. Prowadziła ona śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powiązań między branżą gier hazardowych online a przestępczością zorganizowaną oraz maltańskiego systemu obywatelstwa dla inwestorów. Zamordowano ją w połowie października 2017 roku. Zginęła w pobliżu swojego domu w wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie.